Hlasos andale čarovno, angrusni. Sa znevonila je skeroto sára, mek pašľuvavas androhážos, ušunavas saršu kares giliavenas o čiriklore Andre a Mari bár. Nakamelas pez mange igen, ale mušinavas, bođanavas kaj avela edaj u hinke mukela peskeri duma, kaj nič nastihninav. Sarsomas avririch timen, kerdia mange e baba prošero krestocis, u geľom Andresi kadi. Meg nadopanjom ovudar, unisostar nič, prošerovare so peľas, šunjom saroda do peľas prochodnikos. Duminjom kaj može cikni čiljav, ali oda našti avilja a čiljav. Boda cenginja. Diklom feder u diklom somnakuni angrusni lole baroreha. Sar hazljome angrusni, šundjom sar vareko kemande preva kerdja. Vareko mange penelas, kaj te tovav e angrusni pro angušt. Šundjom u todjom mangela pro angušt. Sas če pomeljali tala hoščom. Sarla kosavas je kvaresteman premeninjom pre princezna. Maj somas prohrados, has premande igen šukar gada, has man slušky so pašalmande kerenas. No meoda nakamavas. Penjom la angrusňake kaj meoda nakamav, kamav kere, nakamav teavel barvali, kampel mange teđal Andres ikadi buavavan asik, kamav pale miro. Ale te šajpeske vare so mangal, tauda kaj savorenge so bešen Andrea Mario Sada te avel feder, kaj savoren te avel šukar kera, savore te avel buča, uo čave kaj te piren Andre sikadi Andre save kamenion. Jekvare ste šundjom hinke hlaso savo mange penja, kaj som igen lači. Važo da, kaj me nakama vas obarvali pen predal peste avava bachtali. Me penjom kaj me imar som. Hin manieg igen lači dajori te prala. Som sasti te miri familia, ale vare so biča kama vas predal peste. Kaj imar miro dat te miri daj pre peste te narušen. Kaj miro dat te avel vare kana te amenca načala peskera neva familia ha. Kama vas by te prinžarev mira peňa, ale džanavkaj mira dajaura by oda dukalas. Pališ šundjom, hinke hlasos so mange peňa, kaj avela avka, sarme kamav. Kamav te avel avri sikljardi, te avel sikljardi, u te avel le romane čavore navka, sar miri sikljardi sikavel amen. Igen kamav kaj te avel Andrema miri daj barikani, umire da deske te sikavel, kaj tela mama nane furdlove, kaj oda dokazinja mante mire pralen, šukare ste likerel avri. Saroda dopenjom, puterjom ojaka udikav, kaj pažma, bešel miri daj a jasal prema, u poloke zmange penel kaj te uščav imar Andre sikadi. Kučljom ladake Andremeň u savorlake avri penjom, so mange pes ačilja Andro suno. Joj mange ča penja, nadara miričaj, savoro avela lačo, nadara. Urđom man, u geljom Andre sikadi, u pali spalo džives, gelja mladaha te mira sikljarđaha, Andre umelecko sikljardi, Andro kulturno ker, pro vihodnotenje sutjaža, kaj mete miro pral ojoško, a menge prejljam amare ceni. Džanav, kaj mange pes polike savoro ačola, so mange angrusni sljubinja. U oroma mušinen tište džaneliek, a vela lenge lače sa roda, kamenate jon korkore, ale mušinel predao davare so te kerelo jon korkore. Amare rania teraja, oromano lava vljasko agor. E relácia kerďa e redakcia vašo národnosť na programy Radio Patria Štúdio Požoňate. Miro Nauhin Dominika Bađová, a mangal tu mengemek, šukar rati romale.